mama, na, asi mama, na, asole mama, siba, abina mama, na, ada sole mama, siba, ada bina mama, siba, ipo po. Internazionale, ya poligrama.